rapper z Turbo B. Przeprowadzisz 4-3 z desmy tego, co jedziesz starynie autopilota po partej ulicy, septynie makara, labaka, szlodeń, labaka, makardyjan. No, szlodeń z Martin z Garrickson. Jucjo! Fajnie!